0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Podano dokładne daty. Leon XIV wezwał nowo bierzmowanych, by prosili Ducha Świętego o dar wytrwałości. Rycerze Kolumba dziękują w Licheniu za 20 lat działalności w Polsce. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedzi Francję. Podróż apostolska papieża do tego kraju odbędzie się od 25 do 28 września 2026 roku, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przyjął zaproszenie prezydenta Francji oraz władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, którego siedzibę w Paryżu odwiedzi papież w trakcie podróży. Nie podano jeszcze oficjalnie kolejnych etapów podróży Ojca Świętego. W działalności banków najważniejszy powinien być człowiek, a zarobek powinien służyć dobru wspólnemu, powiedział Leon XIV przedstawicielom włoskich banków i instytucji kredytowych, których przyjął 16 maja na audiencji w Pałacu Apostolskim. Papież zachęcił bankowców, aby stawali się promotorami działań, w których zarobek i solidarność nie są sobie przeciwstawne.
2: Banki mogą w znaczący sposób wpływać na strukturalną ewolucję społeczeństwa, a także na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest cenna. Przypomina tym, którzy zbyt łatwo zamykają się w wartościach czysto materialnych, myląc w życiu cele ze środkami, że także w wymiarze finansowym w centrum zawsze musi znajdować się człowiek oraz że na tym fundamencie należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy.
1: Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii, mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Papież zachęcił ich, aby po bierzmowaniu praktykowali dar wytrwałości.
2: I dlatego chcę was prosić, zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie, aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa.
1: Jesteśmy od zadań specjalnych, tak mówią o sobie rycerze Kolumba w Polsce, którzy w Licheniu dziękują Bogu za 20 lat swojej działalności nad Wisłą. Podczas 16. konwencji stanowej delegaci z całego kraju przypominają m.in. swoje ostatnie działania, jak pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, wsparcie po powodziach i nawałnicach w Polsce, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży oraz codzienną służbę w parafiach. Do Lichenia przyjechało 325 delegatów ze wszystkich 219 rad lokalnych, a wraz z kapłanami, rodzinami i obserwatorami w spotkaniu uczestniczy prawie 500 osób. Delegat stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz, wyraził pragnienie, aby rycerze działali w każdej z 10 tysięcy polskich parafii.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, Wojciech Rogacin z Watykanu, z polskiej sekcji Watykan News. Zapraszam na rozważanie Leona XIV przed modlitwą Regina Celi dzisiaj o godzinie 12 oraz na wspólną modlitwę z papieżem, właśnie tą maryjną modlitwą odmawianą w okresie wielkanocnym. Dzisiaj, jak zawsze, na placu Świętego Piotra już się zgromadziły tłumy pielgrzymów, liczne rzesze, w których są też licznie przybyli Polacy, aby wspólnie modlić się z Leonem XIV. A w Watykanie jedną z takich najnowszych, ważnych informacji, która została przekazana przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, jest informacja o konkretnych datach pielgrzymki podróży zagranicznej Ojca Świętego do Francji, która odbędzie się we wrześniu. I podano konkretne daty, odbędzie się to od 25 do 28 września. Papież odwiedzi m.in. Paryż. Nie podano jeszcze wszystkich, oficjalnie wszystkich etapów podróży papieża do tego kraju. Wszystkie te informacje podajemy i będziemy podawać na stronie internetowej vaticannews.va/pl i zachęcamy właśnie do korzystania z polskiej strony Vatican News, na której przekazujemy te wszystkie ważne informacje dotyczące Ojca Świętego, Kościoła Powszechnego, Stolicy Apostolskiej. Jak widzimy, wielkie rzesze już się zgromadziły na placu i wokół placu Świętego Piotra. Pogoda dzisiaj w Rzymie dopisuje, jest słonecznie, jest bardzo ładna pogoda i bardzo liczne rzesze pielgrzymów już przybywają do Rzymu każdego dnia, aby właśnie nawiedzić te święte miejsca związane ze świętym Piotrem i spotkać się, tak jak dzisiaj, z Ojcem Świętym Leonem XIV. Za chwilę rozpocznie się modlitwa Regina Celi, Leona XIV. Zaraz papież ukaże się w oknie Pałacu Apostolskiego. Wygłosi rozważanie i będzie się modlił razem z wiernymi. A my zapraszamy również do korzystania z nowej strony Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, od w tych dniach uruchomionej nowoczesnej strony internetowej, do której adres brzmi Watykan, pisane przez V, watykanjp2.va. Jest tam wiele informacji na temat dziedzictwa, zachowania dziedzictwa i myśli wielkiego papieża Polaka Jana Pawła II, a także działań fundacji, zwłaszcza w szczególności na rzecz edukacji, na rzecz fundowania stypendiów dla młodzieży z całego świata. A za chwilę rozpocznie się rozważanie i modlitwa Leona XIV. Już papież pozdrawia wiernych z okna Pałacu Apostolskiego.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli! Dziś w wielu krajach świata jest obchodzona uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Obraz Jezusa, który, jak mówi tekst biblijny, uniósłszy się z ziemi, wstępuje do nieba, może powodować, że postrzegamy to misterium jako wydarzenie odległe. W rzeczywistości tak nie jest. Jesteśmy bowiem złączeni z Jezusem jak członki z głową w jednym ciele. A Jego wstąpienie do nieba pociąga także nas wraz z Nim do pełnej komunii z Ojcem. Święty Augustyn mówił odnośnie tego: fakt, że głowa idzie naprzód, jest nadzieją dla członków. Całe życie Chrystusa jest ruchem wznoszenia się, który poprzez Jego człowieczeństwo obejmuje i angażuje całą rzeczywistość świata, podnosząc i odkupiając człowieka z jego stanu grzechu, niosąc światło, przebaczenie i nadzieję tam, gdzie panowały ciemności, niesprawiedliwość i rozpacz, aby doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa Paschy, w której Syn Boży przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Tak więc w niebowstąpienie mówi nam nie o odległej obietnicy, lecz o żywej więzi, która pociąga również nas ku niebieskiej chwale, poszerzając i wywyższając już w tym życiu nasz horyzont i zbliżając coraz bardziej nasze myślenie, odczuwanie i postępowanie do miary serca Bożego. Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Z nimi, przy ich wsparciu i dzięki ich modlitwie, możemy uczyć się i my wznoszenia się dzień po dniu ku niebu, czyniąc przedmiotem naszych myśli, jak mówi święty Paweł, wszystko to, co jest prawdziwe, co sprawiedliwe, co miłe. I stosując w praktyce z Bożą pomocą to, co słyszeliśmy i widzieliśmy, sprawiając, by rozwijało się w nas i dookoła nas życie Boże, które otrzymaliśmy w chrzcie, a które nieustannie pociąga nas ku górze, ku Ojcu, szerząc w świecie cenne owoce komunii i pokoju. Niech nas wspomaga Maryja, Królowa Nieba, która w każdej chwili oświeca naszą drogę i na niej prowadzi. Królowo Nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Teraz papież wygłosi pozdrowienie i przesłanie do zebranych. Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj przypada w niektórych krajach Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego tematem jest ochrona głosów i twarzy ludzkich. W świecie inteligencji sztucznej zachęcam wszystkim do promowania form komunikacji zawsze respektujących prawdę o człowieku, ku której należy ukierunkować każdą innowację technologiczną. Od dzisiaj przez najbliższy tydzień obchodzimy tydzień Laudato Si, zainspirowany przez encyklikę papieża Franciszka. W tym roku jubileuszowym świętego Franciszka z Asyżu przekazujmy pokój w pokoju dla braci i wszystkiego stworzenia. Z powodu wojen w ostatnich latach
1: perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace.
0: Zachęcam wszystkich członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy pracują na rzecz ekologii integralnej do odnowienia zaangażowania na rzecz pokoju. Pozdrawiam też wszystkich was, wiernych z Rzymu i przybyłych z różnych krajów.
1: In particolare do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania.
0: W szczególności witam niektóre zespoły muzyczne przybyłe z Niemiec.
1: Sant'Antonio di Monti di Agiaccio.
0: I także braterstwo Świętego Antoniego di Monti z Agiaccio. Studentów z Montany w Stanach Zjednoczonych.
1: Saluto i giovani di Oppido Mamertina.
0: Pozdrawiam młodych z Oppido Mamertina.
1: Gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone.
0: I animatorów z diecezji Concordia Pordenone.
1: Della diocesi di Genova.
0: A także młodzież, która ma przyjąć bierzmowanie z diecezji w Genui. To właśnie ta młodzież z balonikami, z czapkami czerwonymi. Dla wszystkich dobrej niedzieli.

zakończyła się modlitwa Regina Celi z Leonem XIV na placu Świętego Piotra, w której uczestniczyły liczne, wielotysięczne rzesze ludzi. Papież pozdrowił wszystkich, wskazał, że obchodzony w niektórych krajach dzisiaj obchodzona uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa pociąga nas do komunii z Ojcem, że Jezus jako głowa Kościoła pociąga nas, członków Jego mistycznego ciała, do właśnie do nieba, do komunii z Ojcem. I to jest przesłanie na tę niedzielę. Papież też apelował o działanie na rzecz pokoju, a także o działania na rzecz przekazywania prawdy o człowieku w mediach. Dziękuję Państwu serdecznie za połączenie z nami, za udział w tej transmisji i wspólną modlitwę z Leonem XIV. Zapraszam do kolejnych naszych transmisji w języku polskim na polskiej stronie vaticannews.va/pl oraz na mediach społecznościowych Vatican News Polski. Żegna się z Państwem Wojciech Rogacin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się

0: Japońskiego.
1: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
0: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
2: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
1: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
2: La cura per la pace e cura per la vita.
3: Wiadomości ze świata.
0: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówił wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
4: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: aktualności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Dziś rozpoczyna się tydzień troski o środowisko. Papież zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej. Troska o matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone, wspieranie rodzin i promowanie ducha braterstwa to priorytety nowo wybranego delegata stanowego rycerzy Kolumba, adwokata Michała Bartoszki. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Królowo Nieba, nawiązując do uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego.
2: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
1: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
3: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
2: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
3: La cura per la pace e cura per la vita.
0: Wiadomości ze świata.
1: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówi wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
4: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.